Chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote, chote